Malele kawo. Akwatu ewo kwatu apia aminai akwatu apia aminanto yala henshukuru. Yapinata mukin kurenenele.